szkora ajsem, zemiał szkora naukę, zemiał szkora gajukę. Zemiał szkora ajsem, zemiał szkora naukę.